0: Visus tenai dobrotu radio. Party mix.
1: Pandemeczka, a u ty? Pandemeczka.